0: Sengalengi, Jimju ni, Chizub Chiwe, Anjui Tsuwa Tang, Kateta Mebashigri. Chezang Anjui Lizen Ti, Lomang Jimju Nindo Ki, Leneto, Chale Nang Yue, Gechungda La Dendin Chene Ina, Gugu Chiwe, Jimju Chetin Tang, Jimju Denja Sija, Tishin Kuri Totam Sogi, Sija Ngodui Tang, Samjur Shugi Yube, Kiran Ki, Tungui Ki, Tsuwe Chu Ina, Pemba Chungse Tobi, Rewachi. Shamla Tiling Lizen Ki, Jimju Tongne Se, Jungui Su, Gochu Yin, Gechungda La Gungamsa.
1: Ni kila ge ngulina tujuk kompa juja ina ngan jo lezen na peba ke suwi.
2: Lese lese tuji chi.
1: Tiling lezen na lina ni kila ge jimju tegi chidi karita dina ina gala. Ta tiri dina liya chik ngan jo tujuk nane shev ngan jo chik ta. Kaga tona kibe chi tabu chube chibu chigirwa. Gedun tujin ki nima tuyung ngan jo kongsen ki. Dinda chi ta tanda tus cheche chukur chibirwa. Tujung ngan jo chik ta tsangma chale ki nal shu chizub chibwe chale nal shu yak tujuk dinda shilebri. Kab tida.